0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj se ženskam tresejo noge?
2: Ja, ker več porabi, ko zasluži.
1: Po aktu, smislo.
2: A to, kaj to zvam?

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj se ženskam tresejo noge?
2: Ja, ker več porabi, ko zasluži.
1: Po aktu, smisla.
2: A to, kaj to zvem?